Przez morze jak ptacy, w końcu cesty tmawną, po kapkach se strací. A kde je cíl za vlnou na moři?

Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibat. Robił wsiecko.